0: wiadomości.
1: W dniu 20 czerwca Samorząd Polskich Miszkolców organizuje polsko-węgierski piknik rodzinny i przyjaciół w Garadnej. 21 czerwca w niedzielę o godzinie 12 Polski Dom Kultury na Węgrzech, oddział OHEG 11, zaprasza do Budapeszteńskiego Domu Kultury na otwarcie wystawy fotograficznej Żywe obrazy pochodzącej z zasobów Fundacji 9 Sił. Od 22 do 29 czerwca we Władysławowie nad Bałtykiem odbywały się będą tegoroczne wakacje z Bogiem, których organizatorem tradycyjnie jest Polska Parafia Personalna na Węgrzech, tym razem przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego imienia Józefa Bema na Węgrzech. Dzień Węgierskiej Polonii w tym roku odbywał się będzie 27 czerwca w Budapeszcie. O godzinie 14 rozpocznie się msza święta w Bazylice Świętego Stefana, a o godzinie 15.10 przejście w asyście orkiestry dętej Antropol do Centrum Kultury Orontis, gdzie odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród. Zgłoszenia udziału w święcie można kierować na adres olko@polonia.hu. Od 21 do 27 czerwca uczniowie Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej Uzupełniającej przebywali będą na dorocznym obozie językowym w Balatonfejnwesz. 27 czerwca z udziałem Polaków Dzień Narodowościowy odbywał się będzie w 17 dzielnicy Budapesztu. 28 czerwca o godzinie 11.45 Stowarzyszenie Katolików Polskich pod wezwaniem świętego Wojciecha i Polska Parafia Personalna na Węgrzech organizują spotkanie upamiętniające 70. rocznicę wybuchu w Polsce poznańskiego czerwca 1956 roku, które odbędzie się przy kopijniku znajdującym się przy Kościele Polskim w Budapeszcie. Do 30 czerwca w siedzibie NEP w Budapeszcie można oglądać wystawę zatytułowaną Zniszczone miasta Poznań-Budapeszt 1956, która została przygotowana w językach węgierskim, polskim i angielskim. 26 w ostatnią niedzielę lipca odbędzie się tradycyjny doroczny odpust na ruinach najstarszej polskiej wsi na Węgrzech, czyli w Darenku. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych na nabór podstawowy, pierwszy etap, w ramach zadania publicznego pod nazwą Program Stypendialny plus Aktywny Student. O stypendium mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia podejmujący naukę w następujących krajach: Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Estonia, Kazachstan, Węgry, Armenia, Gruzja oraz inne, m.in. Rumunia, Bułgaria, Serbia, Bośnia i Chorwacja. Nabór wniosków w tym etapie będzie trwał od 19 maja do 30 sierpnia bieżącego roku. W dniach od 27 lipca do 7 sierpnia uczniowie Ogólnokrajowej Uzupełniającej Szkoły Polskiej na Węgrzech przebywali będą w Borach Tucholskich na obozie językowym organizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Klanza. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Seyczesfehérvár można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na ogrodzeniu ambasady polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem Cztery pory roku. Kolejna wystawa w Galerii Płot znajduje się przy ulicy Oheg 11 w 10 dzielnicy Budapesztu, również za sprawą Ambasady Polskiej, Polskiej Organizacji Turystycznej i Polskiego Domu Kultury na Węgrzech, a jest to wystawa na temat Polska nieoczywista, oczywiście wystawa plenerowa, którą można oglądać przez całą dobę. Tyle bieżących informacji. Zbliża się 70. rocznica Poznańskiego Czerwca, który stał się jednym z najważniejszych symboli społecznego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego oraz zapowiedzią późniejszych walk Polaków o wolność i prawa obywatelskie. Jakie było jego podłoże historyczne i przyczyny? Porozmawiamy o tym za chwilę. W Budapeszcie jest kilka symbolicznych miejsc związanych z polską pamięcią 1956 roku. Jedno z nich znajduje się przy Kościele Polskim, gdzie 28 czerwca po mszy świętej w Kościele Polskim około godziny 11.45 odbędzie się polsko-węgierska uroczystość składania wieńców, której obok wiernych z naszej polsko-węgierskiej społeczności swój udział zapowiedzieli członkowie Kybańskiego Związku 56 roku, polscy dyplomaci, samorządowcy, przedstawiciele organizacji polonijnych. Okolicznościową modlitwę wygłosi proboszcz polskiej parafii personalnej na Węgrzech, ksiądz Krzysztof Grzelak. Miejsce to ma 10-letnią historię. 26 czerwca 2016 roku odsłonięto kopijnik upamiętniający 60. rocznicę wybuchu powstania w Poznaniu i na Węgrzech. Autorem kopijnika jest Sándor Nagy, a inicjatorem jego powstania węgierski samorząd na Kybania przy wsparciu Związku 56 roku. Na tablicy umieszczonej przy kopijniku widnieje dwujęzyczny napis 1956-2016 na upamiętnienie 60. rocznicy wydarzeń Poznańskiego Czerwca 56 roku. To miejsce godne jest naszej pamięci. Adres: Budapeszt, 10. dzielnica, ulica Oheń 11, a uroczystość odbędzie się 28

Poznański czerwiec 1956 roku był to strajk generalny, rozpoczęty w zakładach w Poznaniu, będący wyrazem niechęci społeczeństwa wobec władz państwowych, które wycofały się z porozumień. Walki przekształciły się w starcia zbrojne. Władze komunistyczne do ich stłumienia użyły wojska i milicji, byli ranni i zabici. Ludzie, którzy wyszli na ulice Poznania, początkowo żądali chleba, ale chwilę później zradykalizowali się, uważając, że w całym kraju wybuchły zamieszki. Powtarzali, że w Polsce rozpoczęło się powstanie narodowe, bo bardzo chcieli wierzyć, że nie są sami. Mamy obowiązek o nich pamiętać. Powróćmy do wydarzeń z 28 czerwca 1956 roku. Gościem audycji jest historyk Agnieszka Łuczak.

0: Rok 1953 miał duży wpływ na czerwiec 1956 roku w Poznaniu. Jakie były przyczyny wybuchu czerwca?
1: Rok 1953 był ważny z kilku powodów. Po pierwsze, jest to rok śmierci Józefa Stalina. Był to początek tak zwanej odwilży, a to spowodowało, że ludzie przestali jednak w jakimś stopniu się bać, ponieważ ten nacisk aparatu bezpieczeństwa troszeczkę zelżał. No i ludzie zaczęli jakby otwarciej przedstawiać swoje żądania godnego życia. A właśnie również rok 1953 jest takim rokiem, kiedy zaznaczyły się przyczyny gospodarcze planu pięcioletniego, który był powołany, został w 1950 roku i miał trwać do 1955. Ten plan nie uwzględniał autentycznej sytuacji gospodarczej i powodował obniżenie po prostu poziomu życia zwykłych, przeciętnych ludzi. Były bardzo niskie pensje, nie można było kupić nic w sklepach, ponieważ postawiono na ciężki

0: przemysł i kompletnie zlekceważono jakby potrzeby takie zwykłego życia ludzkiego. Zmniejszono nakłady na budowę mieszkań, na ochronę zdrowia. Także ludzie w całym kraju byli bardzo niezadowoleni z tej sytuacji i w momencie, kiedy zmarł Stalin, po prostu mogli otwarciej o tym mówić. A sytuacja w Wielkopolsce należała do najgorszych, ponieważ poznańscy robotnicy, był taki właściwie przedwojenny jeszcze etos robotników, oni mieli określone oczekiwania, jeżeli chodzi o zarządzanie zakładem pracy, w którym pracowali, identyfikowali się z nim i bardzo im się nie podobał ten zły system zarządzania w tym zakładzie pracy. Robotnicy poznańscy próbowali rozmawiać z władzami i partyjnymi i tych zakładów Cegielskiego, natomiast one się wtedy nazywały zakłady imienia Józefa Stalina, natomiast ich tak naprawdę nikt ich nie słuchał. Pojechała delegacja do Warszawy, przedstawiła wnioski, tych wniosków robotniczych było w sumie ponad 4000, nie zostało uwzględnione i właściwie jedynym sposobem, żeby zostali wysłuchani przez władze, było wyjście na ulicę. Oni zostali do tego właściwie zmuszeni. Decyzja o tym, że należy w tym momencie wyjść na ulicę, była spowodowana też tym, że w Poznaniu były międzynarodowe targi poznańskie, co stwarzało szansę, że ten protest robotniczy odbije się po prostu na świecie szerokim echem. I tak się stało.
1: Dzisiaj historycy nie są zgodni w kwestii z rzeczywistej liczby ofiar śmiertelnych poznańskiego czerwca 1956 roku. Co pani na to? Mówi się o 74 ofiarach, o mniejszej ilości.
0: Krąży kilka takich liczb w literaturze przedmiotu. Niektórzy piszą o 100 ofiarach, inni prawda, o 70. Ta liczba 70 to z lat 80. pochodzi. Natomiast śledztwo, które prowadził Instytut Pamięci Narodowej, ustaliło nie mniej niż 58 ofiar. Z tym, że musimy wiedzieć, że to jest nie mniej. To jest po prostu tyle ofiar, ile udało się zebrać takie materiały twarde, takie dowody rzeczowe, które można przedstawić w sądzie. Natomiast tak naprawdę wydaje mi się, że trzeba zawsze mówić, że to jest to nie mniej, a rzeczywista liczba mogła być większa. I myślę, że nigdy się nie dowiemy, jaka była ta liczba.
1: Proszę pani, w 1957 roku pierwszy sekretarz KCPZPR Władysław Gomułka przed pierwszą rocznicą poznańskiego czerwca zalecił, by zapuścić nad nim żałobną kurtynę milczenia. Jak wyglądała walka o pamięć poznańskiego czerwca?
0: Walka o pamięć poznańskiego czerwca właściwie rozpoczęła się pod koniec lat 70. To znaczy, to wygląda tak, że od momentu zaciągnięcia tej żałobnej kurtyny przez Władysława Gomułkę w 57 roku oficjalnie nie istniał poznański czerwiec i jeszcze dodatkowo był umniejszany przez propagandę komunistyczną, w której zawsze stosowano wypadki poznańskie, wydarzenia poznańskie, żeby umniejszyć rangę tego buntu robotniczego, że to całe miasto się zbuntowało. Pod koniec lat 70. opozycja poznańska, taka wtedy jeszcze nieliczna, rozpoczęła takie małe obchody. Wydaje mi się, że postacią bardzo ważną, która jest właściwie zapomniana, jest nie historyk, tylko inżynier Aleksander Ziemkowski, który przez te lata wszystkie, kiedy nie można było mówić o poznańskim czerwcu, zbierał dokumentację na temat poznańskiego czerwca. On docierał do ludzi, namawiał ich, żeby składali relacje i zebrał te relacje. Także w momencie, kiedy powstała Solidarność, to jednym z pierwszych właśnie takich żądań poznańskiego gazetu było po pierwsze wybudować pomnik poznańskiego czerwca, a po drugie wydać książkę. I te materiały, które zebrał dr Ziemkowski, no właściwie to były gotowe materiały na książkę. Książka została przygotowana przez profesor Zofię Trojanowiczową, przez Jarosława Maciejewskiego została wydana. Były na nią wręcz zapisy, bo taką cieszyła się popularnością. Drugi jakby postulat poznańskiej Solidarności to było postawienie pomnika. Ten pomnik udało się postawić, chociaż po licznych perturbacjach, bo wiele osób no nie zna tych kulis tego pomnika. Rozpisano konkurs na pomnik, ogłoszono publiczną zbiórkę pieniędzy, przy czym za bardzo, w sumie stosunkowo niewiele pieniędzy wybudowano ten pomnik, bo robotnicy Cegielskiego za darmo, po godzinach przygotowywali ten pomnik. Natomiast ten projekt, który wygrał konkurs, nie został zaakceptowany przez społeczeństwo Poznania, ponieważ on był artystyczną wizją, ale on nie był monumentalny. Poznaniacy chcieli, żeby ten pomnik przypominał te krzyże gdańskie, żeby on był taki duży akcent, duży monument w Poznaniu. I bardzo dobrze, że tak się stało. 28 czerwca 81 roku został uroczyście odsłonięty ten pomnik poznańskich krzyży. I właściwie można powiedzieć, że po wprowadzeniu stanu wojennego to była taka wysepka wolności, gdzie wszyscy wiedzieli, że jeżeli chcą zaprotestować, to mogli tam pójść, złożyć kwiaty. Oczywiście no, spotkali się zazwyczaj z brutalnym tłumieniem tych ich protestów przez milicję czy przez ZOMO. No to było takie miejsce do wyrażania protestów. Przy czym co roku nielegalne obchody 28 czerwca w Poznaniu odbywały się, były liczne manifestacje, liczne msze w kościołach, również również sympozja, też odbywały się takie tajne, konspiracyjne.
1: Węgrzy powiadają, że gdyby nie polski czerwiec, nie byłoby węgierskiego października.
0: Myślę, że coś w tym jest, że jednak te echa Poznania rozeszły się po całej Europie. Przykre jest to, że w tej chwili, no niestety, no ta polityka propagandy komunistycznej do dziś jakby jest skuteczna, ponieważ w Polsce jest to postrzegane obecnie jako takie jakieś regionalne wydarzenie, a tak naprawdę to było to wydarzenie o bardzo ważnym znaczeniu w skali całego kraju, bo bez poznańskiego czerwca nie byłoby października 56 roku, i w skali Europy, bo na pewno miał wpływ na wydarzenia na Węgrzech.
1: Czerwiec 1956 roku, bunt, powstanie lub rewolta. Jak definiuje poznański czerwiec współczesna historia i jak uczy się w szkołach?
0: To jest tak samo jak z liczbą ofiar. Każdy historyk próbuje znaleźć swój własny termin i myślę, że tutaj zarówno powstanie, jak i bunt, jak i rewolta są dobrymi określeniami. Natomiast trzeba bardzo uważać, żeby nie używać tych pojęć z propagandy komunistycznej, czyli wypadki, wydarzenia, bo to umniejsza rangę tych wydarzeń, nie jest właściwym określeniem. My przygotowaliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej portal internetowy na temat poznańskiego czerwca. On się nazywa czerwiec56.ipn.gov.pl.
1: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem programu Czwartego Publicznego Radia Węgierskiego była pani Agnieszka Łuczak z Instytutu Pamięci Narodowej z Poznania.

Audycja powstała w MTWA w 2026 roku na zlecenie spółki akcyjnej non-profitowej Duna. W imieniu Tunde Trojan, Ryci Gejmesz i kierownika produkcji Helgi Zila i realizatora akustycznego żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bogdańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia.